0: Krzyknowodne jest ciasto, krzyknowodne jest ciasto, krzyknowodne jest ciasto, krzyknowodne jest ciasto, krzyknowodne jest ciasto, krzyknowodne jest ciasto, krzyknowodne jest ciasto, krzyknowodne jest ciasto.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.